0: Deutschland ist aus!
1: Niemcy z hukiem wyleciały z mundialu i pytają teraz...
2: Sind wir jetzt tatsächlich keine große Fußballnation mehr?
1: Ale w czasie, gdy kibice Die Mannschaft liżą rany, skończyły się też inne rzeczy, na przykład Bürgergeld.
3: Wir wollen doch diejenigen, die im sogenannten Bürgergeld sind, da herausholen.
1: A my pytamy, co reforma świadczeń dla bezrobotnych oznacza dla Polaków w Niemczech.
4: Reforma uderzy szczególnie w migrantów, a także w naszą społeczność.
1: Wraca sprawa odszkodowań dla polskich ofiar II wojny światowej.
5: Większość, powiedziałbym, Niemców jest teraz przekonany, że... Jesteśmy winni Polakom coś za te wszystkie zbrodnie jak w II wojnie światowej.
1: Chociaż presja jest coraz większa, rząd federalny zwleka z decyzją.
5: To jest wstyd według mnie.
1: Zapraszam na podcast.
6: Niemcy z bliska. Podcast Kosmo po polsku.
1: Witam serdecznie, przy mikrofonie Maciej Wiśniewski. Rząd kanclerza Merca tak często ostatnio ogłasza plany kolejnych reform, że można się w tym pogubić. Tymczasem z początkiem lipca bez większego echa w życie weszła jedna z flagowych reform chadecji z okresu kampanii wyborczej. Bürgergeld, czyli zasiłek obywatelski dla bezrobotnych, przeszedł do historii. Zastąpił go zasiłek podstawowy, czyli Grundsicherung. To nie tylko kosmetyczna zmiana nazwy. To przede wszystkim surowsze sankcje za odmowę współpracy z Jobcenter. Za unikanie terminów w Urzędzie Pracy albo odmowie podjęcia odpowiedniej pracy świadczenie może zostać obniżone o 30% na 3 miesiące. A przez uporczywe ignorowanie wezwań Jobcenter można je stracić w ogóle. Nowe przepisy nakładają na osoby pobierające świadczenie obowiązek aktywnego szukania pracy i bardziej rygorystycznie traktują zasady dotyczące kosztów mieszkania. Nie zmienia się natomiast wysokość zasiłku, tak samo jak Bürgergeld, tak Grundsicherung wynosi 563 euro dla osoby samotnej i 506 euro dla każdej osoby w parze prowadzącej wspólne gospodarstwo domowe. A co ta reforma oznacza dla Polaków mieszkających i pracujących w Niemczech? O to zapytałem przewodniczącą zarządu Polskiej Rady Społecznej Martę Nöw.
4: Z perspektywy Polskiej Rady Społecznej ta reforma Bürgergeld uderzy w wiele osób, które już od dawna pracują lub chcą pracować, ponieważ problemem tych ludzi nie jest brak chęci, lecz brak dostępu. Już teraz jest problem z dostępem do nauki języka, uznania kwalifikacji, uczciwego pośrednictwa i dobrego, zrozumiałego doradztwa. A teraz te zaostrzenia i sankcje bez uprzedniego zlikwidowania tych barier ryzykują pogłębienie niepewności i te niepewności dotyczą zwłaszcza obywateli i obywatelek Unii Europejskiej, też z Polski, ale ogólnie z Europy Wschodniej, ponieważ ta grupa często już teraz pracuje na gorszych umowach, poniżej kwalifikacji i w wielu przypadkach ludzie są zdani na wsparcie państwa, mimo tego, że pracują.
1: Na zlecenie Federalnej Pełnomocniczki do Spraw Przeciwdziałania Dyskryminacji powstał taki raport właśnie na temat dyskryminacji osób o pochodzeniu migracyjnym z Europy Środkowej i Wschodniej, który stwierdza, że te osoby również są dyskryminowane w urzędach pracy. Czy w związku z tą reformą Polakom będzie teraz trudniej w kontaktach z Jobcenter?
4: Bardzo się cieszę, że pan cytuje to badanie, które po raz pierwszy nam pokazuje, że to, co widzimy w naszej pracy w poradnictwie, teraz możemy też cytować na podstawie badania. Osoby z Europy Środkowo-Wschodniej są naprawdę częściej podejrzewane o nadużycia i silniej kontrolowane przez Jobcenter i ta reforma na pewno jeszcze utrudni sytuację. W systemie, który już teraz dzisiaj jest nierówny, zaostrzenie sankcji oznacza nawet większe ryzyko dyskryminacji strukturalnej w Niemczech dla Polaków.
1: Większe ryzyko, to znaczy jakie jest do tej pory i jakie może być?
4: To bardzo trudno nazwać w liczbach, ale widzimy, że po prostu ze względu na bariery językowe, niewiedzę co do własnych praw, co do systemu prawnego, jeżeli osoby dostają negatywne odpowiedzi do swoich wniosków, to jeżeli nie trafią do dobrej poradni, często się nie bronią i nie dostają zasiłków, mimo że powinni je dostawać. W ekstremalnych sytuacjach boimy się, że może to nawet prowadzić do bezdomności jako skutek nieprawnej decyzji administracyjnej, ponieważ oczywiście utrata środków do życia w sytuacjach ekstremalnych może mieć nawet takie konsekwencje.
1: Jak przedstawia się sytuacja Polaków na tle innych migrantów z Europy Środkowej i Wschodniej w tym zakresie właśnie?
4: Ogólnie wiemy, że ta reforma będzie dotyczyć około 5 milionów ludzi w Niemczech i dla wszystkich tych ludzi radykalnie zmieni system wsparcia społecznego. Ale wiemy również, że około 60% beneficjentów ma tak zwane tło migracyjne i 50, czy mniej więcej, trudno jest znaleźć lepsze badania na ten temat. Powiedzmy, że około 50 tysięcy tych osób to są obywatele z Polski. Dlatego tak, reforma uderzy szczególnie w migrantów, a także w naszą społeczność.
1: No i są jeszcze ci, którzy nie są tutaj ujęci pewnie przez te statystyki, bo oni mają obywatelstwo niemieckie, ale polskie pochodzenie.
4: Absolutnie. I to jest ta grupa, o której nie wiemy, jak dużą ma liczebność.
1: Czy Polska Rada Społeczna spodziewa się wzrostu liczby osób poszukujących porad po wejściu tej reformy w życie?
4: Tak, ponieważ sankcje będą ostrzejsze i myślimy, że ta dyskryminacja jeszcze bardziej będzie trafiać osoby z naszej grupy społecznej. Dlatego tak, jesteśmy na to przygotowani, że więcej osób będzie do nas trafiać po porady, żeby dostać zasiłek, który im się jak najbardziej należy. I tak jak mówiłam, dużo osób pracuje lub chce pracować. To są strukturalne problemy, które im utrudniają dostęp do rynku pracy.
1: Te nowe przepisy mogą rzeczywiście, czy mają szansę zwiększyć aktywność zawodową osób bezrobotnych?
4: Jeżeli w ogóle, to krótkoterminowo i to będzie może widoczne w statystykach. My się boimy, że to będzie chodzić tu głównie o pracę poniżej kwalifikacji, do której ludzie będą zmuszani i na długi metraż doprowadzi do tego, że gubimy kwalifikacje i potencjał tych osób na rynku pracy i długoterminowo będą to wyższe koszta. I to nie jest zdanie tylko Polskiej Rady Społecznej. Niemiecki Instytut Badań Gospodarczych też się z nami zgadza, że to jest właściwie reforma populistyczna. Chodzi o stygmatyzację, represję, a dla budżetu państwa cięcia i sankcje mogą zwiększyć koszt z dłuższej perspektywy. Każde euro mniej może zmniejszyć gospodarkę, więc spadek popytu i generować kolejne wydatki społeczne. Analizy wykazują także, że większe ubóstwo, gorsze zdrowie i niższe szanse na zatrudnienie generują wyższe koszty dla państwa, więc realnie nie przyniesie to żadnych oszczędności, a może wręcz zwiększyć koszty społeczne i gospodarcze. Bo nie mówmy też tylko o gospodarce, ponieważ zmuszanie ludzi do podjęcia pracy ad hoc poniżej kwalifikacji jest na pewno niesocjalnym zadaniem. A wiemy też, że system Bürgergeld aktualnie to jest tylko 1,3% niemieckiego PKB, i około 4% wydatków socjalnych, więc to naprawdę nie jest główne źródło problemów budżetowych i reforma znów uderza w najsłabszych w naszym społeczeństwie.
1: Marta Nöw, przewodnicząca zarządu Polskiej Rady Społecznej, o polskich pracownikach, którzy mogą być ofiarami reformy zasiłku dla bezrobotnych w Niemczech. O zupełnie innych ofiarach powiemy już za moment.

0: jest ich w tej chwili, mówię o tych bezpośrednich ofiarach, według szacunków Fundacji Polsko-Niemieckie Pojednanie. Kiedy rozmawiałem o tym z kanclerzem Scholzem, było to trochę ponad 60 tysięcy. Dzisiaj to jest 50 tysięcy. Pospieszcie się, jeśli chcecie naprawdę wykonać taki gest.
1: Ten apel premiera Tuska odbił się w Niemczech szerokim echem. Według doniesień mediów sam kanclerz Merz miał być zszokowany tymi słowami i statystykami. I co? I nic. Tusk mówił o tym podczas polsko-niemieckich konsultacji międzyrządowych w grudniu ubiegłego roku. Po ponad pół roku żadne decyzje ze strony niemieckiego rządu nie zapadły. Trudno mówić też o tym, byśmy byli bliżsi jakiejkolwiek inicjatywy ze strony rządu federalnego. I pewnie także dlatego decyzji satysfakcjonujących dla polskich ofiar domaga się już nie tylko rząd w Warszawie. Niedawno petycję z apelem o wypłatę odszkodowań opublikował Zarząd Towarzystw Polsko-Niemieckich. W tym tygodniu ukazały się na ten temat komentarze w Süddeutsche Zeitung i w Spiegelu, oba krytykujące bierność niemieckiego rządu w ostrych słowach. Wstyd, hańba, kompromitacja. Ponadto pojawiły się nowe liczby. Według Süddeutsche Zeitung Niemcy mieliby płacić po 10 tysięcy złotych rocznie każdemu Polakowi prześladowanemu w czasie okupacji. To rozwiązanie ma akceptować również strona polska. W pierwszym roku byłby to dla niemieckiego państwa koszt około 100 milionów euro. W kolejnych latach suma ta zmniejszałaby się, no bo liczba wciąż żyjących polskich ofiar wojny będzie maleć. Czy czas zatem na przełom w sprawie odszkodowań i zadośćuczynienia dla wciąż żyjących polskich ofiar II wojny światowej? Moim gościem jest dziennikarz tygodnika Der Spiegel i autor wspomnianego już artykułu Jan Puhl. Dzień dobry.
2: Dzień dobry panu.
1: Pisze pan, że rząd federalny postępuje moralnie niewłaściwie, a do tego politycznie głupio.
2: Moralnie trudno to jest, ponieważ większość, powiedziałbym, Niemców i do tego liczę również rząd, jest teraz przekonany, że jesteśmy winni Polakom coś za te wszystkie zbrodnie, które popełnili Niemcy w Polsce w II wojnie światowej. A politycznie głupio, ponieważ przez to, że rząd niemiecki cały czas nie płaci, Donald Tusk ma cały czas na kark prawica, która może zarobić kapitał polityczny z tej kwestii reparacji.
1: Mówi pan, że większość Niemców popiera ten pomysł wypłaty odszkodowań? Czy to także widać po echu, jaki wywołał pan artykuł?
2: Coraz więcej Niemców uznaje, że Niemcy nie tylko popełnili Holokaust, że popełnili też zbrodnia wobec Polaków. O to mi chodzi przede wszystkim. Co do echo na mój artykuł, ja dostałem pierwszy mail. Według tego, co ja widzę, większość tych reakcji jest pozytywna, czyli ludzie zgadzają się ze mną. Jednak zawsze są głosy mówiące, że ja mam sam płaczyć za odszkodowanie Polaków i tak dalej. Tak jest. Los dziennikarza w tych czasach polaryzacyjnych.
1: Tym bardziej, że jak pan pisze w swoim artykule, wielu Niemców bardzo niewiele wie o niemieckich zbrodniach popełnionych na Polakach. Sądzi pan w związku z tym, że niemiecka opinia publiczna poparłaby wypłatę takich odszkodowań?
2: Myślę, że tak. W sumie tak. Z jednej strony Niemcy nie mają zielonego pojęcia i niewielu wiedzą, co zrobili nasi rodacy w Polsce, ale z drugiej strony jest tam duża gotowość dalej w Niemczech rozliczenia się z zbrodniami i z faszyzmem niemieckim. To też widać przy okazji tych kartotek nazistowskich, który udostępnił Spiegel na przykład, czyli można teraz na stronie Spiegelu i innych mediów sprawdzić, czy jakiś tam dziadek z rodziny, czyli jakiś znajomy był w NSDAP. I to jest bardzo popularne. Niemcy zajmują się przeszłością i większość w sumie myślę, że chciałby rozliczyć się porządnie z przeszłością.
1: No ale jakoś ciągle nie ma decyzji niemieckiego rządu w tej sprawie, mimo że ta presja rośnie. Chociażby w tym tygodniu ukazał się pana artykuł w Spiegelu. Tuż wcześniej komentarz w Süddeutsche Zeitung. Czy teraz opiniotwórcze niemieckie media też zaczynają, że tak powiem, tracić cierpliwość wobec bierności rządu federalnego w tej sprawie?
2: A bez przesady. Jak Daniel Brösle i Jan Pul piszą, że to skandal, że jeszcze nie płacił i ani ruszył jakąś gestę, to nie znaczy, że nasz rząd od razu odczuwa wielką presję. Ja myślę, że to jest żadna nowość. Ci, którzy w Niemczech zajmują się Polską od lat, narzekają, że nasi rodacy za mało wiedzą o Polsce. I nie chodzi tylko o zbrodnie. Ta niewiedza powoduje, że dla niemieckiego rządu zawsze inne rzeczy mogą być ważniejsze. Wie pan, oczywiście wydawać pieniądze w tych czasach zawsze jest niepopularne. Myślę, że rządy od lat po prostu unikają decyzji na tej dziedzinie. To jest wstyd według mnie. Jednak ten nacisk nie jest tak mocny, że rząd niemiecki czuje to ostro.
1: Jedna z hipotez mówi, że właściwie nikt w Niemczech w tych najwyższych gremiach nie do końca traktuje odszkodowanie jako priorytet. Że ta sprawa nie ma takiego swojego rzecznika we władzach Niemiec. Kogoś, kto dążyłby z determinacją do tego, żeby to wreszcie załatwić.
2: Myślę, że to prawda. Zgadzam się. Takie wrażenie też mam. To jest kompleksowy temat. Wizerunek Polski w Niemczech. Z jednej strony dużo się już poprawiał. Niemcy wiedzą, że Polska już nie jest ten zacofany kraj, który przez lat był, że jest teraz graczem na poziomie europejskim. Jednak Niemcy tradycyjne są bardziej skoncentrowane na Rosji oczywiście. To był przez długi czas tylko, żeby mieć dobre stosunki do Rosji. A teraz znowu patrzymy w kierunku Rosji z strachem i chcemy budować armię i tak dalej. Nigdy nie było tak ważne pod względem geopolitycznym mieć dobre stosunki do Polski jak do Rosji. I to się dopiero powoli zmienia. Przez to, że Rosja zaatakowała Ukrainę, to Niemcy bardziej dostrzegają, że tam są jeszcze inne kraje. Ja bym powiedział, że przed wojną większość Niemców nie byłoby w stanie odróżniać Mińsk od Kijowa. A teraz wiedzą dokładnie, co tam się dzieje, że są inne kraje i mają swoje słuszne doświadczenia z Rosją i z historią.
1: Wróćmy jednak do relacji polsko-niemieckich i do odszkodowań, o których rozmawiamy. Pan pisze, że taki gest, to znaczy wypłata odszkodowań, mógłby pomóc Donaldowi Tuskowi przed kolejnymi wyborami. Szczerze mówiąc, zastanawiam się, czy to słuszna teza, no bo w ten sposób Tusk znowu by się naraził na zarzut, że przyjmuje jałmużnę od Niemców. W końcu te 10 tysięcy na ofiarę ma się nijak do 6 bilionów chyba, które wyliczył PiS. No a poza tym pewnie pojawiłby się zarzut, że Niemcy chcą wpływać na wynik wyborów w Polsce.
2: Jasne. Są obie możliwości. Może ewentualnie to pomaga Tuskowi przez to, że on może po prostu zakończyć ten temat i dla tych 50 tysięcy ofiar nazistowskich to życie się ewentualnie mało, ale trochę się poprawiałoby. Ale pan ma rację, może PiS udaje się taki inny framing mówiący, że Tusk na kolanach znowu przed Niemcami i pozwoli Niemcom za parę tysięcy odkupić się od winy.
1: Gdyby faktycznie rząd federalny zdecydował o wypłacie tych odszkodowań dla polskich ofiar, gdyby ta sprawa faktycznie została w jakiś sposób sfinalizowana, co pana zdanie byłoby największą wartością takiego gestu dla relacji polsko-niemieckich?
2: Ja mogę tylko na niemieckiej stronę mówić.
1: Bardzo proszę.
2: Ja uważam, że to też dla Niemców było ważne, bo Niemcy przez tą gest zdaliby sobie sprawę, że tam są inne kraje, które przeżyły bardzo mocne czasy. Niemcy tam popełnili zbrodnia masowo i my jesteśmy jako państwo, nie mówię osobiście, jednak jako państwo, jako społeczeństwa odpowiedzialne za to. Ja uważam w tym sensie, powiedzmy, pedagogicznym, to byłoby dla Niemców jeszcze jeden krok, żeby rozliczyć się z przeszłością.
1: Dziękuję bardzo za tę rozmowę. Jan Pul, dziennikarz tygodnika Der Spiegel, był gościem podcastu Niemcy z bliska.

0: Niemcy w ruinie. Jak wiadomo, ten slogan w Polsce bardzo dobrze się obecnie sprzedaje. I o ile najczęściej jest przesadzony, to w tym tygodniu przekonaliśmy się jednak, że jest miejsce, w którym takie stwierdzenie jest bliskie prawdy. To piłkarskie boisko. Na Mistrzostwach Świata reprezentacja Niemiec nie tylko odpadła na samym początku fazy pucharowej, ale też zostawiła po sobie fatalne wrażenie. Koniec marzeń o mistrzostwie to Niemcy przeżyli już nie raz. Ale koniec marzeń o wielkiej futbolowej nacji? Może i w tej sprawie czas na Zeitenwende i uczenie się od sąsiadów. Adam Gusowski służy radą.
1: Es ist das aus! Deutschland ist aus!
2: Aus, aus, aus. No i stało się. Trzeci wielki turniej z rzędu i Niemcy znowu kończą zabawę wcześniej niż planowali. A przecież plan był prosty. Zostać do końca. Do finału. Tymczasem reprezentacja wróciła do domu, a razem z nią wróciła ulubiona niemiecka dyscyplina sportowa – narodowa debata. Czy Julian Nagelsmann to na pewno odpowiedni trener? Czy skład miał sens? Dlaczego pojechał ten, a nie tamten? Kto powinien grać od pierwszej minuty, a kto nie powinien zagrać w ogóle? Bo Niemcy nie jadą na mistrzostwa po to, żeby zagrać. Niemcy jadą po to, żeby wygrać. W niemieckiej wyobraźni reprezentacja zostaje mistrzem świata mniej więcej w chwili, gdy FIFA ogłasza termin kolejnego turnieju. Każdy inny wynik to narodowy zawód. Nic dziwnego więc, że po kolejnym nieudanym turnieju słyszymy słowa dyrektora sportowego Die Mannschaft, Rudiego Füllera.
3: Natürlich ist grundsätzlich zu wenig. Klar, das ist.
2: A, czyli za mało. Nie, no jasne.
3: Für so ein Fußballland wie Deutschland schwer zu ertragen, muss man ganz klar sagen.
2: To zdecydowanie za mało jak na naród piłki nożnej. Problem w tym, że może właśnie od samego określenia naród piłki nożnej warto byłoby zacząć dyskusję. Bo może zamiast po raz setny analizować ustawienia reprezentacji, warto zadać sobie szczere pytanie, gdzie dzisiaj są Niemcy? Nie wszystko działa już tak automatycznie jak kiedyś. Gospodarka wyraźnie zwalnia, politycy nie zachwycają, coraz częściej słychać westchnienie "dobrze, to już było". Nawet Die Autobahn, symbol niemieckiej myśli inżynieryjnej i perfekcji, zaczyna pękać od upałów. A przecież przez dekady zarówno autostrady, jak i piłka nożna były wizytówką hasła Made in Germany. Dziś coraz dalej nam od słynnego powiedzenia Garego Linekera, że piłka nożna to gra, która trwa 90 minut, a na końcu wygrywają Niemcy. I może wcale nie jest to tragedia. Najlepiej oddaje to rozmowa w niemieckich wiadomościach Tagesthemen.
4: Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit den Tagesthemen. Heute im Studio Ingo Zamperoni und Romy Hiller.
5: Guten Abend, willkommen zu den Tagesthemen.
6: Einen schönen guten Abend.
2: Prowadzący Tagesthemen Ingo Zamperoni pyta filozofa sportowego Günthera Gebauera.
5: Sind wir jetzt tatsächlich keine große Fußballnation mehr?
7: Na, das können wir wirklich nicht mehr behaupten.
2: Nie jesteśmy już narodem piłki nożnej? A Gebauer bez wahania odpowiada. Zdecydowanie nie możemy tak już o sobie mówić. Bo może właśnie w tym tkwi początek normalności. Nie trzeba budować narodowej tożsamości na wynikach 11 piłkarzy. Można po prostu cieszyć się futbolem. I tutaj proponuję Niemcom Lernt Polnisch, czyli spójrzcie na Polskę. Polacy jadą na turnieje rekreacyjnie. Remis to już sukces. Wygrany mecz w fazie grupowej to jak zdobycie Mistrzostwa Świata. Zagrany mecz o honor to powrót do kraju jak po odbiór pucharu. Nie ma kręcenia nosem, za to jest święto. A przy okazji w magiczny sposób gospodarka rośnie, społeczeństwo się rozwija, a Polska zamienia się w krainę mlekiem i miodem płynącą. Więc życzę Niemcom więcej luzu, trochę pokory i minimalne przyznanie się do nieudacznictwa. To ma terapeutyczne działanie i nagle może się okazać, że nie tylko piłka nożna, ale również gospodarka znów zaskoczy, społeczeństwo znów się uśmiechnie i kto wie, może Niemcy faktycznie zostaną wicemistrzami świata. Może nawet w finale z Polską.
0: Wizja Adama to raczej zadanie na dłużej. Tu i teraz można zacząć od przyswojenia sobie przyśpiewki polskich kibiców. Tym razem może w wersji "Nic się nie stało, Niemcy, nic się nie stało".
8: Niemcy z bliska na wyjście.
0: Po fali upałów sprzed tygodnia tym razem już da się wyjść, więc tym chętniej polecam wam kilka imprez, a nawet cyklów imprez z polskim udziałem. Na początek coś z bardzo adekwatnym tytułem. Lato w pełni to wieczór organizowany przez polską gminę Piast w Essen z udziałem zespołu Tridy i DJ-a Marka w najbliższą sobotę od 17 w klubie Kontakt w Essen. W niedzielę 5 lipca rozpoczyna się Ostpol Festival, tradycyjny wielojęzyczny festiwal prezentujący literaturę i kulturę twórców z krajów Europy Środkowej i Wschodniej w Berlinie. Jak zwykle i tak w tym roku polskich akcentów nie brakuje. W programie są wieczory autorskie z Dorotą Danielewicz, Agatą Koch, Urszulą Usakowską-Wolf, koncerty folkowe i jazzowe, performance sceniczne Leona Damaszkiewicza. Festiwal Ostpol potrwa od 5 do 12 lipca. Imprezy odbywać się będą w Kulturbrauerei w Berlinie. Te polsko-niemieckie akcenty to również część obchodów 35-lecia traktatu o dobrym sąsiedztwie i nawiązania partnerstwa między Berlinem a Warszawą. Program z tej okazji odbywa się pod hasłem Niemcy i Polska, Berlin i Warszawa bliżej niż myślisz. I jeszcze jedna polecajka to muzyczno-artystyczny festiwal Roxa w miejscowości Bad Zülce w Mecklenburgii, współorganizowany przez parę polskich artystów, Edytę Rogowską-Żak i Michała Żaka. Edyta, która wystąpi tam ze swoim zespołem Duxius, poleca.
6: Zapraszamy was wszystkich do Bad Zülce. W piątek, 10 lipca zaczyna się festiwal i trwa do niedzieli. Artystów jest bardzo wielu, od zespołu bardzo popularnego w kręgach polsko-niemieckich Duxius. Po fantastyczną artystkę Wyka z Ukrainy, po Frau Paul, trójkę niesamowicie punkowych kobiet z Hamburga, po Rami Hatab, Ella Stern, Mark Storys, The Voice of Crocus. Więc będzie bardzo dużo różnorodnych gatunków muzycznych, które będą się ze sobą łączyć. Kończymy festiwal z mocnym tanecznym przytupem. Lata 60., 70. będą coverowane przez super formację z regionu, więc na pewno będzie dużo tańczenia i dużo śpiewania.
0: I tak powinno być na festiwalach. Jeśli chcecie posłuchać więcej o tym, jak para polskich artystów rozkręciła festiwal w małej miejscowości w Mecklenburgii, to polecam wam podcast z Edytą i Michałem w roli głównej. I w ogóle zachęcam do tego, żebyście sięgnęli po nasze podcasty w serwisach streamingowych, w aplikacji ARD Sounds albo na stronie kosmopopolsku.de, bo tam znajdziecie mnóstwo ciekawych rzeczy. A za dzisiaj już dziękuję. Maciej Wiśniewski. Do usłyszenia.
8: Niemcy z bliska. Podcast Kosmo po polsku.